0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Umilkła i wpatrywała się w komisarza Rosy nieco zaniepokojona. Obawiała się, co on myśli, że się zagalopowała albo ona oglądała seriali. Komisarz jednak poskładał wszystkie dostarczone przez nią dokumenty i wziął je pod pachę. Nawet nie spytał, czy Lena ma kopię. Zacznij od Darii Walewskiej. Rozkazał, a potem chwycił pudełko, do którego policjantka się spakowała i umieścił je centralnie na biurku niczym wyrzut sumienia.
2: To ma stać do twojego powrotu z dedykacją dla Aśki. Niech ta konfidentka zastanawia się, co będzie z tobą dalej i rozpowiada w firmie najbardziej kosmiczne plotki. Każdego dnia meldujesz się z postępów, ale ani słowa rodzinie, a szczególnie braciom. Na razie musimy zachować to w tajemnicy. I na Boga, zanim następnym razem zorganizujesz odwrót, sprawdź najpierw tyły.
1: Tak jest, komisarzu.
2: Wiesz, co masz robić?
1: Potwierdziła skinieniem głowy. Zdziałałabym więcej, gdybym miała dostęp do systemu. Zagaiła cicho. Trzeba przeszukać stare, niewykryte zabójstwa pod kątem modus operandi tego typa i jego sygnatury. Jak mnie zawiesisz, będę na aucie. Niewiele zdziałam. Przekonywała.
2: Dopóki nie potwierdzimy, że to jest jego wzorzec, milczysz jak grób. Uciął. Co do reszty, bądź spokojna. Sam się tym zajmę. Daj mi podkładkę do połączenia śledztwa, będzie z ciebie prawdziwa śledcza siela.
1: Stała na baczność jeszcze długi czas, chociaż Rosy nie było już w pokoju, a jego kroki w opustoszałej komendzie zupełnie ucichły. Dopiero wtedy bez sił klapnęła na krzesło. Sięgnęła po komórkę i wybrała numer Darii, ale za każdym razem odzywała się poczta głosowa. Żeby jako tako wrócić do równowagi, Lena włączyła ciąg dalszy meczu siatkarzy i obejrzała go do końca.
3: A więc tutaj mieszkasz?
1: Na spojrzał na Darię pytająco.
3: W mediach pisali, że to był parter.
1: Przerwała otwieranie zamków. Stali przed jej mieszkaniem ulokowanym na końcu korytarza, z dala od windy, a Daria od kilku minut mocowała się z licznymi zabezpieczeniami chroniącymi wejście. Do otwarcia zostały tylko jeden rygiel plus krata wewnętrzna, którą zaraz po przeprowadzce dziewczyna kazała zespawać z solidnej stali.
3: Daj spokój. Patrzysz na mnie tak, jakbym zamierzał w podcaście podawać twój adres albo co gorsza.
1: No a żachnął się, widząc jej wrogie spojrzenie, ale zaraz dodał łagodniej.
3: Myślałem, że mi ufasz. Nigdy bym cię nie skrzywdził.
1: Przepraszam. Spłoszyła się i wróciła do przerwanej czynności, ale wyglądała, jakby wciąż nie była pewna swojej decyzji. Po prostu zawahała się i chciała coś dodać, jednak zmieniła zdanie, bo dorzuciła już pewniejszym tonem. Musisz wiedzieć, że po tym wszystkim zasadniczo nikomu nie ufam. A szczególnie mężczyznom. I nigdy, ale to nigdy nie przyjmuję gości w domu. Nawet Lena tu nie była. To dla mnie całkiem nowa sytuacja. Wiem, że to dziwne. Urwała.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczerze.

panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Mówiła jak natchniona, mając przed sobą wizję odrodzonej i przemienionej Polski. Między innymi narzędziem tego odrodzenia miało się stać Bractwo Pielgrzymstwa Polskiego. Miał to być zespół ludzi oddanych bez reszty Kościołowi i Polsce, pielgrzymujących od wsi do wsi dla nawiązania kontaktu z ludnością i oddziaływania na nią w duchu jedności i braterstwa. Pragnęła, by każdy z członków Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego przez 44 dni wędrował od wsi do wsi, niosąc pomoc gospodyniom wiejskim i wygłaszając pogadanki z dziedziny oświaty, higieny i wychowania. Dernałowicz dodaje, że były to projekty niezbyt realne i podjęła się ich tylko Leonia Rudzka. Rok później ziemianki ponownie wzięły udział w spotkaniu u pani Kleniewskiej. Tym razem były to rekolekcje zamknięte, prowadzone przez księdza Korniłowicza. Cel bractwa został określony w następujący sposób. Budowanie Chrystusa w sobie, w otoczeniu, w Polsce, przez czyn wewnętrzny i zewnętrzny. Hasłem bractwa było: żyj miłowaniem, prawdą i pracą. Członkinie spotykały się regularnie do roku 1939. Po każdym spotkaniu spisywany był protokół, w którym zamieszczano listę obecnych. W żadnym z nich nie pojawia się nazwisko Ireny Gombrowicz, ani w grupie członkiń, ani w grupie kandydatek. Dernałowicz pisze natomiast o Reni, która w latach 1942-1943 spisywała wspomnienia Kleniewskiej. Z tych pamiętników i obcowania Renia mogła poznać panią Kleniewską jako człowieka. Z późniejszej korespondencji z wnukiem Kleniewskiej wynika, że chodzi tu o Teresę Rylską, która podczas okupacji posługiwała się przybranym nazwiskiem Irena Stelter. Zachował się list z 1935 roku, adresowany do Haliny Doria Dernałowicz, w którym Kleniewska wspomina o korespondencji prowadzonej z Renią. Pisze, że dobrze by było, aby w obecnych czasach wielkiej przemiany zrobić przed rekolekcjami cykl wykładów dla przygotowania się do zmienionych warunków życia, dla nabrania otuchy, że choć trudno i ciężko, to jednak ducha nie trzeba tracić, a przeciwnie, z weselem i radością pełnić wolę boską i z całym miłowaniem dziękować za to ojcowskie upomnienie. Autorka proponuje zorganizować wykłady dla bratek, a jako prelegentów, zaraz po księdzu Ziei, widzi Renę Gombrowicz. To istotne, że w zachowanych rękopisach zawsze mówi się o Renie, a nie o Irenie. Kleniewska zaraz dodaje, że wszystkim potrzeba nabrać otuchy i wzmocnienia przed ostatecznym wysadzeniem z siodła lub dla uniknięcia katastrofy życia.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.
7: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy w filmową podróż u boku wspaniałej aktorki, która swoje serce oraz ekranowe życie dzieli między Australię a Amerykę. Nicole Kidman. Nie zabraknie pięknych paryskich uliczek, ale też i bezkresnych prerii czy wielkich metropolii. W programie muzyka z filmów takich jak Oczy szeroko zamknięte, Godziny i Moulin Rouge.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Twój muzyczny port. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Twój muzyczny port. RMF Classic. Najpiękniejsza.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Kiedy był casting na Lion King, zrobiłem ten casting.
3: Lion King.
2: Aha. Na singoja, ma bagitsi baba,
1: Nasz spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem, Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
6: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
20: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
21: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
0: Z wiatrem we włosach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe, wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Castellaneta.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę, a masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
12: And now to sing this lovely ballad.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja zawsze mówię, że jeżeli nie czułem tutaj dobrze w Polsce, że nie mogłem być sobą, nie mieszkałbym tutaj tyle lat. Naprawdę. Ale ja już czułem, że będę tutaj zostać, bo Polska jest super.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem, Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
9: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
10: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
16: Dziś zachmurzenie mamy małe i umiarkowane. Na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego. Na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich Polski możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza do 29. Wiatr wieje słaby, okresami umiarkowany.
17: Dzień dobry, witam się z Wami bardzo gorąco. Przy mikrofonie Magda Juszczyk. Godzina 9:02. To właśnie moment, kiedy rozpoczynamy nasz poranny, sobotni program. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Dzisiaj mnóstwo interesujących propozycji antenowych mamy w programie. Jak zawsze w RMF Classic dbamy o to, byście się z nami dobrze czuli. Muzyka jest na naszych usługach i pierwsza propozycja na dzisiaj to utwór, który wprawi was, jak mniemamy, w dobry nastrój.

Ta muzyka przeczy tytułowi programu, który chwilę temu rozpoczęliśmy, bez pośpiechu. Takie hasło nam przyświeca w ten sobotni poranek, a tymczasem muzyka z filmu Naga broń, z tego filmu z 2025 roku, odpowiednio podbija dynamikę życia. Mam nadzieję, że plany wszystkie na dziś macie pod kontrolą, a jeśli wątpicie w pakowność tego dnia, no to my wam dzięki takim brzmieniom pomożemy. Pamela Anderson i Liam Neeson w tym filmie zaistnieli. Być może pamiętacie, być może oglądaliście na dużym ekranie, a jeśli nie, to jest okazja przypomnieć sobie rozmaite tytuły filmowe dzięki temu, że muzykę z nich usłyszycie na naszej antenie. Teraz sięgniemy po świat muzyki klasycznej. Pawana, Gabriela Fauré, Paul Tortelier dyrygować będzie muzykami Angielskiej Orkiestry Kameralnej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy w filmową podróż u boku wspaniałej aktorki, która swoje serce oraz ekranowe życie dzieli między Australię a Amerykę. Nicole Kidman. Nie zabraknie pięknych paryskich uliczek, ale też i bezkresnych prerii czy wielkich metropolii. W programie muzyka z filmów takich jak Oczy szeroko zamknięte, Godziny i Moulin Rouge.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz sięgniemy po utwór ze ścieżki dźwiękowej drugiej części filmu Strażnicy Galaktyki. Będzie to piosenka zatytułowana Mr. Blue Sky.

0: budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
1: Spróbujmy więc wyobrazić sobie jego poranek. Jest wczesne lato. Słońce w Finlandii wschodzi bardzo wcześnie. Między pniami brzóz unosi się lekka mgła. Powietrze pachnie żywicą, mokrym mchem i ziemią. Otwierają się drewniane drzwi werandy. Sibelius wychodzi przed dom z filiżanką kawy. Wsłuchuje się w śpiew kosa, szelest liści osiki, w odległe nawoływanie żurawi. Mówił, że natura jest jego największym nauczycielem kompozycji, że

0: cisza również ma swoją melodię. Dopiero po takim poranku wracał do gabinetu i rozpoczynał pracę. Niektóre domy stoją przy ruchliwych ulicach, inne na wzgórzach z widokiem na morze. A ten dom ukrył się wśród fińskich sosen. Jakby od początku wiedział, że wielka muzyka potrzebuje przede wszystkim ciszy. To Ainola, niespełna 40 km od Helsinek nad jeziorem Tuusula. To tutaj Jan Sibelius przeprowadził się z rodziną w 1904 roku. Nazwę domu zaczerpnął od imienia swojej żony, Aino. Właśnie tutaj powstała większość jego dzieł, które uczyniło go jednym z najwybitniejszych kompozytorów przełomu XIX i XX wieku. Druga i piąta symfonia, koncert skrzypcowy, poematy symfoniczne, muzyka, która do dziś brzmi jak głos fińskiej natury. Wspomnę także ostatnie wielkie dzieło symfoniczne Jana Sibeliusa, Tapiola op. 112, opowiadające o bóstwie lasu Tapio z fińskiego eposu Kalejala. Jego gabinet to niewielki pokój z oknem wychodzącym na las. Do dziś stoi tam jego fortepian, biurko, na biurku okulary, fajka. Są i półki z książkami i nutami. Wszystko sprawia wrażenie, jakby gospodarz wyszedł tylko na krótki spacer. Nawet drewniana podłoga skrzypi tak samo. W Ainoli nie znajdziemy pałacowych wnętrz ani przepychu. Są za to ręcznie robione tkaniny jego żony Aino Sibelius, rodzinne fotografie, prostota skandynawskiego domu i ogromne okna, przez które las niemal wchodzi do środka. Kompozytor nie chciał odgradzać się od przyrody, chciał z nią zamieszkać. Jeśli będziecie latem w Finlandii, warto zarezerwować kilka godzin na wizytę w Ainoli. Najpiękniej jest rano, gdy światło przeciska się między sosnami, a jezioro Tuusula wygląda niemal tak samo jak 100 lat temu. Nie ma tu tłumów, jest przestrzeń, zapach drewna i cisza, która pozwala zrozumieć muzykę Sibeliusa lepiej niż niejedna biograficzna książka.
1: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: Po reklamie.

Wysłuchaliśmy finału 40. symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta. Joe Hisaishi dyrygował muzykami orkiestry Filharmonii Tokijskiej, a ja mam dla was teraz propozycję z zupełnie innego muzycznego świata. Przejdziemy do muzyki rozrywkowej. Leonard Cohen, wspaniały artysta, nagrał tę piosenkę w 2001 roku. Był to singiel zapowiadający album Ten New Songs. W 2007 Katie Melua podjęła wyzwanie wykonania tego utworu raz jeszcze. Piosenka nosi tytuł In My Secret Life i jest naprawdę wspaniałym utworem. Cieszę się, że w playliście RMF Classic możemy was takimi perełkami uraczyć.

latest hit to the wisdom.

0: reklama. Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w Kalejdoskopie Życia i Sztuki. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Prognoza pogody w RMF Classic.
11: Dziś temperatura maksymalna od 21-22 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich. Około 24 stopni Celsjusza w centrum, do 29 na zachodzie. Wiatr wieje słaby, a zachmurzenie mamy małe i umiarkowane.
12: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
13: Nazywam się Marla Radowicz.
14: Tu Igor Herbut.
15: Tu Krzysiek Zalewski. Cześć.
16: Cześć. Tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
17: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa

Oscarowa muzyka Jana A.P. Kaczmarka z filmu Marzyciel idealnie wpisuje się w aurę porannego programu w RMF Classic. Jego tytuł to Bez pośpiechu i właśnie ten rytm idealnie jest dopasowany do idei naszego programu. Teraz zmienimy świat poszukiwań muzycznych i przeniesiemy się do świata muzyki klasycznej, opowieści Lasku Wiedeńskiego. Przed nami Johanna Strausa II. Willi Boskowski dyrygować będzie filharmonikami wiedeńskimi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Kiedy był casting na Lion King, zrobiłem ten casting.
3: Lion King?
2: Aha. Na singoja, ma bagitsi baba,
1: Nasz spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wulkanem energii, niezwykle uzdolnionym muzykiem Nickiem Sinclairem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. W programie porannego magazynu Bez pośpiechu znalazł się utwór Ludwiga Göranssona skomponowany do najnowszego filmu Christophera Nolana Odyseja. I to jest nasza nowość w playliście i ewidentna perełka w nowościach filmowych, ponieważ filmem Odyseja żyją dosłownie wszyscy. Sprawdźmy, jak brzmi soundtrack i jego fragment.

Dziewczyna z portretu to z tego filmu muzyki wysłuchaliśmy przed chwilą. A ja mam dla was bardzo interesujące zaproszenie, byście wybrali się do Wrocławia. O tej porze roku właściwie wszyscy wielbiciele filmu jako takiego obierają ten kierunek, bo we Wrocławiu od 23 lipca w tym roku odbywa się 26. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Aż 283 filmy z 92 krajów, w tym 43 polskie produkcje i koprodukcje, ponadto 245 filmów pełnometrażowych i 43 krótkie metraże. To wszystko stworzyło w tym roku program Nowych Horyzontów. Seanse odbywają się w kinie Nowe Horyzonty, w Dolnośląskim Centrum Filmowym, pod gołym niebem też na wrocławskim rynku, a także w przestrzeni OPT Zamek w Leśnicy. Ponadto w programie znalazły się wystawy, koncerty, spotkania i rozmaite wydarzenia towarzyszące. Festiwal już po raz siódmy będzie można zaprosić do swoich domów, bo część filmów dostępna będzie w trybie online. Pokazy stacjonarne odbywają się do 2 sierpnia, a do 9 seanse online. Do Wrocławia zaproszono niemal 500 twórców filmowych z całego świata. Festiwal Nowe Horyzonty otworzył tegoroczny laureat Złotej Palmy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes film Fjord w reżyserii Christiana Mungiu, najnowsze dzieło twórcy między innymi takiego filmu jak 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. To dramat moralno-sądowy skupiony wokół konserwatywnego małżeństwa, którego prywatne życie w małym norweskim miasteczku nagle staje się przedmiotem bezwzględnego publicznego osądu. Międzynarodowy konkurs Nowe Horyzonty to bodaj najważniejsza sekcja festiwalu i w tym roku tworzy ją 12 bezkompromisowych autorskich wizji, które powalczą o Grand Prix oraz Nagrodę Publiczności 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. O tym, do kogo trafi prestiżowe Grand Prix i 10 tysięcy euro, zdecyduje międzynarodowe jury, a festiwalowa publiczność tradycyjnie wskaże laureata Nagrody Publiczności. Tu do zdobycia jest 7,5 tysiąca euro. Przypominam, Festiwal Nowe Horyzonty potrwa we Wrocławiu do 2 sierpnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe, wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Castellaneta.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

W RMF Classic wysłuchaliśmy fragmentu drugiej symfonii Ludwika van Beethovena. Utwór zaprezentowali muzycy Orkiestr Révolutionnaire Romantique pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. I tak w programie Bez Pośpiechu łączymy świat muzyki klasycznej z muzyką popową wręcz. Piosenka Stinga teraz się pojawi w naszej playliście i jest to bardzo przyjemny utwór zatytułowany Fields of Gold.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Po reklamie.

0: W RMF Classic minęła godzina 11. Pora na prognozę pogody.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Dziś temperatura maksymalna od 21-22 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 w centrum do 29 na zachodzie. Wiatr wieje słaby, okresami umiarkowany.
2: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
3: Hi, this is Max Richter.
4: This is Ramin Djawadi.
5: Ludovico Einaudi.
6: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Hej kochani, witam was jak co tydzień. Bardzo cieszę się na dzisiejsze spotkanie, ponieważ będzie to spotkanie z moim bratem bliźniakiem. Tylko my jesteśmy dwujajowi, tak jak makaron. Także powitajmy gorąco Nick Sinclair!
2: Hejka, hejka, hejka, hejka koleżanko!
1: My uwielbiamy tak żartować, że jesteśmy bliźniętami, prawda?
2: Tak.
1: Ale ja naprawdę mam z tobą taką bliskość. Zresztą trudno z tobą nie mieć takiej bliskości, bo jesteś totalnie otwartym człowiekiem, totalnie życzliwym człowiekiem. Chyba kochasz ludzi, co?
2: Kocham ludzi, ale też kocham ludzi, którzy też, bo ja poznałam ciebie w takim...
1: My się poznaliśmy w ogóle na Wembley.
2: Tak.
1: W Londynie, na Wembley.
2: Tak, bo wtedy się wam z Natalką Kukulską. Pozdrawiam Natalką.
1: Pozdrawiamy, wiesz, że Natka też była tutaj gościem.
2: Wiem, oglądałam.
1: No, naprawdę? Jejku, jak mi miło.
2: Tak.
1: Poznaliśmy się na tym Wembley i ja chyba cię podkradłam, Natalii. Straszna zoza ze mnie, bo się nie robi.
2: Ale i do Natalki, i do ciebie, ja mam taka... Jesteś tak... Bardzo ważne kobiety u mnie w życiu.
1: Dziękujemy.
2: Bo od Natalii po prostu zaczynałam nauczyć, jak to jest być artystą w Polsce i co mam mówić, co mam zrobić, jak mam po prostu, aha. I potem u ciebie też nauczyłam się też tego, plus maniery Natalii na koncerty są inne niż twoje maniery na koncerty. Są więc ono tak mówi, okej, tak śpiewa, tak robi, I też właśnie ciepłość po prostu było tak dla mnie taka... Wow, bo też mogłem być sobą. Ja cały czas z wami...
1: Inaczej?
2: Tak, no właśnie.
1: Jesteś cudowny, jesteś, więc wiesz. Twoja historia jest bardzo ciekawa, bo większość z nas z przyjemnością by zamieniła Warszawę na Nowy Jork, a ty zrobiłeś zupełnie odwrotnie.
2: Tak.
1: Ale zrobiłeś też to w taki bardzo losowy sposób, bo któregoś dnia... Ale nie. Zanim to się stało, opowiedz mi, co jeszcze robiłeś w tych Stanach, bo...
2: Tak, bo w Stanach bo najpierw ja chciałam studiować biologię morską, bo bardzo lubiłam delfiny i wieloryby.
1: Widziałeś wieloryba kiedyś?
2: Tak, z daleka. Widziałam humpbacki na Dominikanie. And I was like,
1: Ale co, że widziałeś...
2: Nie widziałam, on mnie zaskoczył za
1: ale że ogon widziałeś
2: Nie widziałam nie widziałam żadnego fluk.
1: Za tą fontannę widziałeś?
2: Tak, fontanna i widziałam pleca i dorsofin, ale like, mogłabym pokaż umrzeć. Ogon. Albo skacz za wodą.
1: Mój syn widział ogon, wiesz?
2: Tak.
1: Był na biegunie południowym i widział.
2: Ale to jest tak piękne. Oni są tak cudowne zwierzęta.
1: A odgłosy, które robią, wspaniałe. Uwielbiam. Do rozmowy z niezwykle uzdolnionym wokalistą Nickiem Sinclairem wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic pełen pozytywnej energii wokalista Nick Sinclair.
1: Kiedy zaczynałam śpiewać w tych zespole w Nowym Jorku, ciągle zrobiłem po prostu różne występy z nimi i też off-Broadway i też z różnych teatrami. I kiedy był casting na Lion King, zrobiłem ten casting. Więc zrobiłem ten casting.
0: No weź, daj nam trochę tego.
1: Nothing going ya, baba, itzy, baba. It's a new ingonyama.
0: Czyli, zobacz, okazuje się, że w Swahili też szybko się uczysz,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie.
1: Więc dostałem się do tego pierwszy cast Lion King, jaką ensemble, jaką osobę w ensemble. I też dostałem...
0: W zespole.
1: Tak, tak. Mhm. I też dostałem do jakiejś, do trasa teatralny, który jechał i zrobił po prostu różne, różne koncerty. I musiałam wybrać. Więc albo wybrać Broadway, albo wybrać trasa. Więc wybrałam trasa. Mm-hmm. Więc jechałam po prostu na trasę do różnych stan. I to też dla mnie było fajnie.
0: A dlaczego wybrałeś trasę?
1: Nie wiem. Ja i,
0: bo, wszystko, bo masz ADHD. Tak,
1: wiem. Ale wiesz co, nie wiem, ja... Nie chciałam zostać w jednym miejscu, chciałam po prostu jeść.
0: Właśnie dlatego, tak. No dokładnie.
1: Tak, i bo oczywiście...
0: Czułeś, że to cię będzie bardziej rozwijało.
1: I to było super, bo widziałam, bo byłem w różnych miast i w różnych stanach, gdzie jeszcze nie byłem. Pamiętam, to było mój pierwszy raz w Miami, jak graliśmy tam. Mm-hmm. I zakochałam się w Miami. Miami jest tak piękne, tak piękne.
0: To jest twoje ulubione miasto w Stanach?
1: Może jeden z moich ulubionych, tak, bo za każdym razem, kiedy jestem tam...
0: A co jeszcze?
1: Lubię Nantucket. Tam, gdzie mieszka mój wujek.
0: Jak?
1: Nantucket, to jest w Massachusetts. Ten Massachusetts to jest taka wyspa. I też lubię Nowy Orlean, bardzo magiczne miasto.
0: Tak, no,
1: mój kolega Adam tam mieszka i tam jest bardzo magiczne miasto.
0: Tak, bardzo magiczne. Czuć magię. Tak.
1: Czuję taki bardzo doładowany, tak, jak jestem. Więc tak, mój czas w Stanach zawsze musiał być gdzieś.
0: Na przykład Miami mi w ogóle nie podeszło.
1: Tak? Dlaczego? A mnie jest słońce.
0: No ale gdzie?
1: Fajne miejsce.
0: Przy plaży stoją wieżowce, które kładą się cieniem na plaży. No
1: ale jak
0: nie,
1: słońce
0: tam,
1: wchodzi, jest, tak? Jest słońce.
0: Jakoś nie przypadło mi. Ja wiesz, San Diego lubię.
1: Nie byłam w San Diego, byłam w Los Angeles.
0: Spokojne, jest takie geriatryczne trochę miasto, ale...
1: Nie byłam w San Diego.
0: Bezpieczne, czyściutkie, tak jakieś w ogóle inne.
1: Byłam w Los Angeles raz, kiedy miałam 13 lat.
0: Też mi nie podeszło.
1: Ale też nie byłam, jak on dorosły, ja się nie byłam w Los Angeles, więc...
0: Nie podeszło mi, ale też dlatego, że tam są takie wielkie przestrzenie, tam trzeba jeździć, wiesz, autem tylko i wyłącznie.
1: Tak, to
0: tam
1: jest...
0: naprawdę nie ma takiego publicznego transportu.
1: Tak. To jest
0: bardzo
1: tak jak w Polsce.
0: Skomplikowane, bardzo skomplikowane.
1: To prawda. Więc ja mogę, ale musisz sobie zabrać do Miami. Możesz jechać tam ze mną.
0: Słuchaj, wiele miejsc musisz mnie zabrać. Już to ustaliliśmy dawno temu.
1: Święta Dziękczynienia u mnie. Potem do Miami.
0: Ostatni czwartek
1: listopada.
0: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem Nickiem Sinclairem wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy w filmową podróż u boku wspaniałej aktorki, która swoje serce oraz ekranowe życie dzieli między Australię a Amerykę. Nicole Kidman. Nie zabraknie pięknych paryskich uliczek, ale też i bezkresnych prerii czy wielkich metropolii. W programie muzyka z filmów takich jak Oczy szeroko zamknięte, Godziny i Moulin Rouge.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
0: RMF Classic. Muzyczne wspomaganie kierownicy.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja zaprasza. Całość możecie też zobaczyć w formie wideo podcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Nickiem Sinclairem.
2: 27 lutego leciałem
1: do Polski. Daty nie zapomnisz, 2007.
2: Tak, 2007 roku.
1: Zimno.
2: To było prawdziwe zimę, postać. To było prawdziwe zimę. Więc ja pamiętam, wychodziłem z lotniska i tam był przed ten remont, tam był i normalne lotnisko i Etuda było tam obok, bo tam był przed ten...
1: A ty mówisz o Okęciu?
2: O Okęciu, tak, o Okęciu i Etuda.
1: No, że
2: tak,
1: było takie krajowe i międzynarodowe, tak, czyli no pomyślałeś sobie pewnie, Boże, co to za wiocha?
2: I jak wychodziłem, widziałem maluch, I'm like, ale małe samochody oni mają tutaj w tej Polsce. Mm-hmm. I potem widziałem chyba jakieś normalne... dzięki Bogu.
1: No. Twoje pierwsze wrażenie.
2: Tak.
1: Jakie było?
2: Moje pierwsze wrażenie jest ciekawe. Naprawdę, ja nie miałam żadnego oczekiwania, więc ja zawsze wchodzę, słucham serce, więc... Mm-hmm. Idę, jestem tutaj w Polsce, co Polska ma dla mnie. I pamiętam, byłem w taksówce, jeżdżąc do mojego nowego chłopaka i grał radio i było to dum, dum, dum, dum. Ja myślałam, że to jest taki piosenka amerykański.
1: Nie gadaj!
2: I I'm like, ale fajnie piosenka. Co to jest? I ten taksówka mówi się, to jest Kaja.
1: I'm like, Boże, I'm like, nie gadaj.
2: I'm like, what's a Kaja?
1: Like, naprawdę? Like, ale nie.
2: Ojej, broń Boże, bo pierwsza piosenka, jak w lądowaniu, jest tak, witamy w lotnisko Chopina. I potem było, chciałabym, co będę chciał w samolocie.
1: Formacja nieżywych słabów.
2: Ale w taksówce było na językach, bo beat brzmiał bardzo amerykański. No, like, American, yeah, work. He's like, to jest Kaja. I'm like, what's a Kaja? I więc mieszkałam u mojego byłego... i to było fajnie. Mieszkałam na Ursynowie. Cześć, Ursynów. I to też był taki fajnie culture shock, bo w Polsce był totalnie inny niż Niemczech. Polacy są inni niż...
1: Na czym polegały te różnice?
2: Bo w Niemczech było gdzieś... Ja, hallo, wie geht's dir? W Polsce było gdzieś... Więc ciekawe, ale potem jak... tych sąsiadów w moim budynku widzieli mnie codziennie. It's like, dzień dobry panu, dzień dobry. I miałam bardzo fajny kontakt z wszystkimi starymi babami u mnie w bloku. To były moje koleżanki. I od nich nauczyłem dużo polskiego, bo oni często lubili po prostu gadać i oni gadali ze mną. Jak moje pani, ona mówiła, dzień dobry pan, jak pan ma na imię, Nick? Nick, chodź
1: ona
2: do
1: nie
2: mnie.
1: Mogła zapamiętać.
2: No tak, bo...
1: Ale
2: to nie było tak, inna, ale idziemy do tego. Więc, lubisz serce życki? No, pan czyta po polsku? No, jeszcze nie czyta. No, chodź do mnie. I ona gadała. Ale to jest fajnie, bo mój mózg może... Tak. Bo naprawdę, polski, na początku polskiego brzmią jak...
1: Szuranie papierka o papiery.
2: Tak. Co to jest? Nie wiem, co oni gadają. Nie wiem, co jest słów.
1: Do tej inspirującej rozmowy z Nickiem Sinclairem wrócimy już niebawem. Oczywiście w RMF Classic.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
12: Prognoza pogody w RMF Classic.
13: Dziś temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza, 22 na północnym wschodzie i wschodzie, a także na wybrzeżu, miejscami na obszarach podgórskich, około 24 stopni w centrum do 29 na zachodzie. Wiatr wieje słaby, okresami umiarkowany, a zachmurzenie mamy małe i umiarkowane.
14: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
15: Hi, this is James Newton Howard.
16: This is Daniel Pemberton.
17: Justin Hurwitz.
18: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest nie lada gość, wspaniały wokalista Nick Sinclair.
2: Potem, jak byłem w Stanach na USA na urlop, żeby zobaczyć rodzinę, dostaję telefon, czy chciałbym brać udział w taki program Fabryka Gwiazd. Co to jest? I to jest taki program i casting jest ten dzień, bo jestem teraz w Stanach, ale jak wracam, tak, będę, mogę być na casting. Dobrze, więc pojechałem na castingi, pamiętam, śpiewałem

0: Ale nie tylko ty śpiewałeś, też duet taki klasyczny. No, Time to Say Goodbye?
1: Tak, ale a to było na casting, ja słyszałem tego, ta piosenka, tak. Okay. No, na, więc i potem, potem byłem w programie i że ty byłeś jurorką i to jest, tak, i to jest śmieszne, bo byłeś jurorką, ale
0: nie mieliśmy kontaktu,
1: tak, nie mieliśmy kontaktu ze sobą, więc widziałem cię z daleko i to jest śmieszne, bo wtedy byłem na twoim koncercie, widziałem i I'm like, oh my god, on jest jurorką, and I was like, wow, okay. I potem też mogę, bo też ja widziałem, że ona jest... Ona jest bardzo cool, jest, ona jest spoko. Oczywiście byłeś jurorką, więc ale też miałeś też energię, like super energia. Ale Fabryka Gwiazd to był super moment, bo to był program, gdzie cały czas musiałem mówić po polsku. I mój polski wtedy naprawdę, bo jak nie wiem, jestem na YouTube'a i zobaczę moje pierwsze...
0: Ale my Polacy bardzo lubimy, jak obcokrajowcy zadają sobie trud i próbują mówić po polsku, nawet jeżeli by robili straszne błędy. Dla nas to jest samo to, że ktoś w ogóle, wiesz, chce poznać język polski, jest ogromnym komplementem.
1: Dziękuję Polsko, kocham cię. Ale pamiętam, jak moje pierwsze wywiady, jak zaczęłam mówić po polsku, z Maćkiem Rokiem na kanapce, I'm like, co ja mówiłam? Nawet, i co jest myślę, bo oglądając tego, ja wiem, co ja chciałem mówić, ale to, co
0: wyszło,
1: było question mark, zacznę pytanie, I'm like, Boże, co? Ale Maciek Rok był tak cool, bo on...
0: No on jest cudowny, tak.
1: No i proszę Państwa, Nick Single.
0: Tak.
1: Więc, ale to był super moment, bardzo fajne doświadczenie. I też to był pierwszy moment, jak Polacy, Polaków mogą mnie zobaczyć, kim ja jestem, kim jest Nick Sinclair. Kiedy program się skończyło, zaczynałem robić piosenki dance'owej, bo nawet chyba to był grudniu 2008 rok i już miałem piosenka z taki DJ David Bass, który się nazywa Feel This Love. It's good to feel this love inside of me. Yeah. I to było fajnie, że I'm like, oh my god, musimy działać. I potem pamiętam, że ja dzwoniłem do miejsca, hej, jestem Nick Sinclair, tak, byłem w taki program Fabryka Gwiazd, czy mogę przebywać u ciebie w klubie? Nie. Okej.
0: Okay. Do rozmowy z niezwykle uzdolnionym wokalistą Nickiem Sinclairem wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już w poniedziałek po 15:00.
3: Reklama.
4: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Nika Sinclaira. To jeszcze chciałabym z tobą pogadać o twojej rodzinie. Mm. Miałam przyjemność ich poznać. Są cudownymi, ciepłymi ludźmi. Ty talenty muzyczne odziedziczyłeś po rodzicach, prawda?
1: Bo mój tata był policjantem, moja mama pracowała normalnie w biurze telefonicznej, więc... Ale mój dziadek grał...
0: Ale tata też grał.
1: Nie.
0: Nie? To nie, ja coś
1: nie. Nie, mój dziadek grał, na organa w koszele.
0: Aha.
1: Helinda? Ale taki organ...
0: Nadal nie...
1: Na organa w koszele.
0: Aha.
1: Helinda? Ale taki...

0: saksofonie. I grałam na saksofonie od trzeciej klasy do liceum. I kiedy byłem w liceum, już grałam w zespół marchingowy i grałam na tenora w dziewiątą klasę, potem zmieniłam na waltorni marchingowe. Potem w jazz band grałam na barytonie, saksofon i też na bass klarynecie. Potem... No i też grałam na trąbce. Grałam na melofonie, bo też i to był taki czas, kiedy nasz program muzyczny był super w szkole. Więc i też dzieci mieli więcej chęć, żeby grać muzyką, więc ja bardzo lubiłem nasze ten miasto, gdzie mieszkałem, Piscataway, na taki bardzo fajnie program muzyczny. Ale teraz tych dzieci nie mają tyle chęć jak teraz, bo...
1: Jak myślisz, dlaczego?
0: W internecie, like, aha, nie wiem. Okay. Just ta chęć, co było kiedyś, I mean, nadal jest ten zespół, bo jak byłem zespół marchingowy, mieliśmy 150 ludzi w zespole. I zespół marchingowy. A teraz jest chyba 50. Nie mam tego. Mhm. Więc, no, ale super było. Super, super czas tam było. No, więc ale przez mój brat. Mój brat zawsze był taki papuga. Więc wszystko, co on zrobił, ja zrobiłam. No.
1: Co robi teraz twój brat?
0: Mój brat pracuje w takiej firmie ubezpieczeniowej.
1: A ty nie.
0: Tak, ja nie.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem Nickiem Sinclairem wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce.
13: Pozytywne emocje.
14: W ten piątek i sobotę. Szynka wieprzowa bez kości pakowana próżnio

0: 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Po reklamie.

0: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic pełen pozytywnej energii wokalista Nick Sinclair. Czy ty w ogóle jesteś taki optymistyczny i zawsze wesoły, czy troszkę czarujesz, zaczarowujesz rzeczywistość, bo przecież bywasz smutny. Nie. Znaczy, ja cię nie widziałam nigdy smutnego, to w ogóle jest ten.
1: I to jest tak, że mam swoje tak smutne czasy i oczywiście takie normalne, ale czasami nawet kiedy jestem w drodze do koncertu, czasami nie gadam. Ja nie gadam, jestem po prostu bardzo cisza i ludzie, Nick, co się dzieje? Co się stało? Dlaczego? No bo jesteś cicho, nie gadasz. Nie ma dźwięków, nie ma nic. No bo jestem spokojnie, więc tak, mam swoje spokojnie czas.
0: Ale ja naprawdę nigdy nie widziałam. No ja na przykład wczoraj się widzieliśmy, ja nie miałam, bo byłam trochę zmęczona, wiesz, po pracy i tak dalej, przyszłam na próbę i naprawdę żałowałam, że nie umiem ci oddać tej radości, z jaką ty mnie przywitałeś.
1: Ale zawsze, ja zawsze ją mówię tego, bo ona dla mnie, ona jest taka dobra, jak to powiedzieć, you're like the Glinda the Good Witch. Jesteś dobra, dobra czarodziejka. Ona masz taka naturalna, dla mnie, naturalna, mega, super energia. I za każdym razem, kiedy cię widzę, I'm like, oh, she's here! Więc od razu
0: Ja uwielbiam cię karmić. Chciałabym, żebyś mnie kiedyś nakarmił, bo wiem, że też lubisz gotować.
1: Tak.
0: Gotujesz po karaibsku. Curry uwielbiasz.
1: Tak, uwielbiam.
0: I te banany, jak one się nazywają?
1: Plantain.
0: Nigdy nie jadłam.
1: Musi dla ciebie zrobić.
0: A co lubisz z polskiej kuchni najbardziej?
1: Kotlet schabowy, mizeria, buraczki na ciepło, pirogi ruskie, kompot, barszcz grzybowy od mojej teściowa, śledź od mojej teściowa. Co jeszcze? Barszcz czerwony, żurek.
0: Śledź z oleju czy z octu?
1: Z octu. Ale ona ma inny sposób, żeby to zrobić, bo jest tak fajnie, bo jest tam jabłko, śmietanką.
0: To ja też tak robię.
1: Tak, pyszny. I też lubię żurek i zalewajka, bo zalewajka jest...
0: Ja w ogóle zalewajki nie znam.
1: Zalewajka, bo to jest żurek po łódzku. Tak, zalewajka.
0: No dobra, to co, idziemy jeść.
1: No, idziemy jeść.
0: Kochani, pozdrawiamy was bardzo serdecznie, dziękujemy, że byliście z nami. A my po prostu już nam kiszki marsza grają, także spadamy. Pa!
1: Pa, pa!
0: Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień.
2: Kaja zaprasza. Całą rozmowę znajdziecie na kanale YouTube RMF.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Biedronka. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
5: Prognoza pogody w RMF Classic.
6: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i wschodzie może wzrastać do dużego. Na krańcach południowo-wschodnich mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie od 22 stopni. Około 24 stopnie w centrum. Do 29 stopni zobaczymy na termometrach na zachodzie kraju.
7: Lato pełne podróży z RMF Classic.
8: My name is Alberto Iglesias.
9: My name is Diego Navarro.
10: Salute, hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Tę godzinę otworzył piękny obojowy utwór Ennio Morricone z filmu Misja. Po nim usłyszeliśmy fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Atlas Chmur. Tu Julia Sarzyńska. Zaczynamy sobotnie popołudnie pełne najpiękniejszej muzyki.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Dziś spędzimy trochę czasu na hamaku z książką, porozmawiamy o pracy podczas urlopu, poszukamy internetowych ciekawostek, zrelaksujemy się na ławeczce i na koniec udamy się w leśną kąpiel. Tę godzinę rozpoczęliśmy od oboju, więc przy instrumentach dętych pozostańmy. Przed nami saksofon Mark Knopfler i Your Latest Trick.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
0: Po reklamie.

0: W RMF Classic Safe and Sound zagrał dla nas zespół Vitamin String Quartet. Wcześniej usłyszeliśmy taniec Anitry z suity Per Gynt Edwarda Grieg'a. Już teraz, po tych muzycznych doznaniach, Łukasz Wojtusik zabierze nas do świata książek, mitów i przyszłości.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
2: Co powiecie wakacyjnie na powieść, która wymiesza gatunki, zaskoczy i okaże się, że jest zupełnie o czymś innym niż nam się wydawało? Do tego napisał ją laureat Bookera. Jeśli lubicie latem historie nieoczywiste, sięgnijcie po książkę Jana McEwana zatytułowaną Co możemy wiedzieć? Co wiemy o tej książce? To historia o poszukiwaniu prawdy w opowieści, o powstawaniu mitu i o tym, co może się stać z wielką historią. Co jest trzonem fabuły? Thomas w opowieści o powstawaniu mitu i o tym, co może się stać z wielką historią.

0: Wracacie do czytania podczas bujania się w hamaku. Wasze propozycje, mini recenzje książek zbieramy pod mailem redakcja@rmfclassic.pl. I uwaga, nagroda za najlepszą propozycję jest niebanalna i to jest prawdziwy hamak i do tego książka.
1: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku prezentuje Łukasz Wojtusik.
2: My teraz po tej literackiej opowieści posłuchamy kolejnej opowieści, tym razem o świecie wyobraźni. Przed nami muzyka z filmu Niekończąca się opowieść z białym smokiem szczęścia w roli głównej, który ze względu na swoją puszystą głowę często mylony bywa z psem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe, wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt. 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Kostelaneca.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Tu RMF Classic. Mamy już co prawda porę bardziej obiadową, ale nigdy nie zaszkodzi rozpłynąć się w takt muzyki Henry'ego Manciniego z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. A teraz z lat 60. zajrzyjmy na chwilę do współczesności. Przed nami piosenka Olivii Dean z drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Już w środę 29 lipca odwiedzimy kolejny punkt na filmowej mapie Polski RMF Classic. Tym razem będzie to Pasym. Miasto znane z takich filmów jak Południk Zero, Róża czy Cudownie Ocalony. Ale Pasym stał się także tłem opowieści serialowych. Możecie kojarzyć to miasto między innymi z produkcji Projekt UFO lub Dom nad rozlewiskiem. Zapraszamy Was w najbliższą środę o 10 na rynek w Pasymiu. To tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, wakacyjne konkursy, wyjątkowi goście i miejmy nadzieję piękna pogoda. Nie zabraknie czasu na relaks i odpoczynek w naszej radiowej strefie. W końcu będziemy na Mazurach. Program poprowadzi Katarzyna Chnat, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic. Zapraszamy Was do zgłaszania kolejnych miejsc, które powinniśmy odwiedzić jeszcze w te wakacje. Szczegóły na rmfclassic.pl. Muzycznie powitajmy teraz wiedeńską krew Johanna Strausa II.

0: reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Po reklamie.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
15: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach południowo-wschodnich mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 21 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju wzrośnie nawet do 29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Przewiduje się spadek ciśnienia.
16: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
17: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
18: Igor Herbut.
19: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
20: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: 40 lat minęło jak jeden dzień. Tu w wersji gwizdanej i śpiewanej bezsłownej, ale pewnie większości z Was na myśl przywołało to muzykę z serialu 40-latek. Julia Sarzyńska. Zapraszam Was na sobotnie popołudnie z muzyką, urlopem, siecią i lasem.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Zaczniemy od takiego pytania. Czy Polacy pracują na urlopie? A czy Wam zdarza się pracować podczas urlopu? Odpowiedzi poszukamy już niedługo. Ale przedtem posłuchamy wyjątkowej muzyki klasycznej. Najpierw zagram dla Was fragment Jesieni z Czterech Pór Roku Antonio Vivaldiego. Potem wybrzmi menuet z pierwszej symfonii D-dur Franza Schuberta.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.

Za nami w RMF Classic Antonio Vivaldi i Franz Schubert. Teraz zamieńmy klimat muzyki klasycznej na muzykę filmową. Piosenka Mrs. Robinson duetu Simon & Garfunkel zdobyła dwie nagrody Grammy. Był to pierwszy utwór o charakterze rockowym, który wygrał w głównej kategorii nagranie roku. Piosenka została napisana do filmu Absolvent.

0: Usłyszeliśmy muzykę Patricka Doyla z filmu Harry Potter i Czara Ognia. My już teraz porozmawiamy o połączeniu dwóch pojęć, które czysto teoretycznie powinny się wykluczać. W rzeczywistości, jak się okazuje, rzadko kiedy tak jest, czyli o pracy podczas urlopu.
1: Lato w dobrej atmosferze. RMF Classic podpowiada, jak nie zepsuć sobie urlopu.
0: Wakacje mają być czasem odpoczynku, odcięcia się od codziennych obowiązków. W praktyce jednak często wygląda to zgoła inaczej. Leżymy na plaży, słońce świeci, mewy dookoła latają, w tle rozbrzmiewa szum fal. Tę relaksującą chwilę przerywa powiadomienie, a my odruchowo sprawdzamy, czy to przypadkiem nie mail z pracy. Brzmi znajomo? Według najnowszego badania Interview Me aż 60% Polaków podczas urlopu nie potrafi całkowicie odciąć się od pracy. Jedni tylko od czasu do czasu zerkają do służbowej skrzynki. Inni regularnie sprawdzają, co dzieje się w firmie, a są też tacy, którzy nawet w dni wolne wykonują służbowe zadania. Tu odsłania się ciekawy paradoks, ponieważ aż 85% badanych pozytywnie ocenia równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy przychodzi czas na wakacje. Bo zamiast odpoczywać, zaczynamy rozmyślać nad tym, co będzie się działo po powrocie. Według badania najczęściej boimy się zaległości i natłoku obowiązków. Często czujemy się też odpowiedzialni za zespół lub prowadzone projekty. Obawiamy się także, że nie ma nikogo, kto mógłby nas zastąpić. Odpoczynek, zamiast przynosić ulgę i relaks, nierzadko wiąże się ze stresem i negatywnymi emocjami. Ponad 50% badanych pracowników przyznaje, że urlop bierze z poczuciem stresu lub wyrzutami sumienia. A jak jest u Was? Potraficie wyłączyć myślenie o pracy podczas urlopu, czy raczej sprawy służbowe pakujecie ze sobą do wakacyjnej walizki? Teraz, chociaż na chwilę, zapomnijcie o pracy i wsłuchajcie się w utwór z filmu rozpoczynającego serię przygód agenta 007, czyli z produkcji Doktor No.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy w filmową podróż u boku wspaniałej aktorki, która swoje serce oraz ekranowe życie dzieli między Australię a Amerykę. Nicole Kidman. Nie zabraknie pięknych paryskich uliczek, ale też i bezkresnych prerii czy wielkich metropolii. W programie muzyka z filmów takich jak Oczy szeroko zamknięte, Godziny i Moulin Rouge.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
0: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

Usłyszeli sme v RMF Classic utwór z filmu Okruchy życia. Muzykę stworzył francuski kompozytor Philippe Sacht. We francuskiej atmosferze pozostajemy. Ostatnio byłam na wystawie w Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, którą i Wam gorąco polecam. To pierwsza w Polsce ekspozycja ukazująca twórczość XIX-wiecznej francuskiej grupy artystycznej. Na wystawie Nabiści, prorocy nowej sztuki, znalazło się prawie 100 dzieł z zakresu malarstwa, rysunku i grafiki, przepełnionych kolorem, pięknym kształtem i emocjami. Dla nabistów sztuka miała być piękna, ale miała też wyrażać myśli i uczucia. Tak jakby świat wewnętrzny wkradał się do rzeczywistości. Przy okazji spacerów w Łazienkach Królewskich, które latem są szczególnie piękne, warto zajrzeć na chwilę także do muzeum. Do 15 zostało kilka minut. Przed końcem tej godziny zaczniemy od początku. Usłyszymy piosenkę Zbigniewa Wodyckiego Zacznij od Bacha. Po niej piękny utwór Alexa Northa z filmu Uwierz w ducha, przy którym zawsze się wzruszam. Chociaż wzruszam, to mało powiedziane.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Zapraszam na dalszą część sobotniego odpoczynku. A czy może być coś lepszego niż odpoczynek w rytmie pięknej, relaksującej, wyjątkowej muzyki? Zostańcie ze mną, Julia Sarzyńska.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Na zakończenie sobotniego popołudnia weźmiemy leśną kąpiel. Wcześniej odwiedzimy pomnikowe ławeczki w Łodzi i Lizbonie. Tam poszukamy wytchnienia i może przy okazji także natchnienia. W tej godzinie popływamy po najciekawszych zakamarkach internetu. Przedtem posłuchajmy poloneza A-dur op. 40 nr 1 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie wybitny polski pianista Rafał Blechacz.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
18: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Już za chwilę usłyszymy muzykę z serialu Ta inna siostra Bennet. Następnie z Anglii epoki regencji przeniesiemy się na ring czasów wielkiego kryzysu. Pojawi się utwór z filmu Człowiek ringu –

0: Takim żywiołowym krokiem udajmy się w te zabawne odmęty internetu i posłuchajmy, czym dzisiaj zaskoczy nas Natalia Ryba.
1: Ryba w sieci. Najciekawsze zakamarki internetu przeszukuje Natalia Ryba.
2: Zdaję sobie sprawę, że możecie już mieć mnie dość i mojego zachwytu nad Odyseją Christophera Nolana. Ale jeszcze jeden temat bardzo bym chciała poruszyć, bo ten film naprawdę robi furorę nie tylko jeżeli chodzi o box office, ale o to, jaki jest generalnie jego odbiór w internecie. Słuchajcie, ilość memów, przeróbek, filmików i generalnie bardzo szeroki komentarz, który się po prostu w internecie narodził, zmusza mnie do tego, żeby powiedzieć wam o moim ulubionym aspekcie, co wymyślili widzowie. Nie wiem, czy kojarzycie takie pojęcie, mnie ono nie było do końca znane. Nazywa się ono aura farming. To jest oczywiście sformułowanie, którego używa głównie pokolenie Gen Z i odnosi się to do osoby, która swoją prezencją powoduje taką atmosferę, że skupia całą uwagę i wywołuje ogromny szacunek. I moi drodzy, okazuje się, że po projekcji filmu Odyseja wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że aura farming to jest Agamemnon. Ta postać w filmie Nolana pojawia się dokładnie przez 4 minuty i 12 sekund i wywarła takie wrażenie. Bo my wiemy o tym, że poprzednio w tę postać wcielił się Brian Cox i umówmy się, nie było to to samo wrażenie. Ja mam to poczucie, że Odyseja dała nam naprawdę obraz legendarnego władcy i to jest bardzo duża zasługa tego kostiumu, który jest wspaniały. Pomimo tego, że teraz Nolanowi zarzuca się nie bycie do końca adekwatnym, jeżeli chodzi o ówczesne czasy i tego, jak ta zbroja mogła faktycznie wyglądać. Natomiast bardzo zaskakujące jest to, że w tę postać wciela się aktor i reżyser Benny Safdie. Umówmy się, to nie jest osoba, którą z całą sympatią i szacunkiem od razu byśmy dopasowali do postaci wielkiego wodza. Sam aktor powiedział, że ta zbroja, którą nosił, była bardzo ciężka i dzięki temu, że miał ograniczone ruchy, to musiał nauczyć się poruszać dokładnie tak, jak poruszałby się ktoś noszący taki pancerz, więc każdy ruch to był ruch całego ciała, bardzo taki osadzony, przemyślany. On właściwie w tym filmie nic nie mówi za bardzo, ale robi wrażenie. I ja się z tym zgadzam, jeżeli miałabym sobie jakoś wytłumaczyć, czym może być definicja aura farming, to zdecydowanie jest to właśnie Agamemnon w Odysei. A ci z was, którzy jeszcze w kinie nie byli, to ja bardzo zachęcam, żeby się wybrać i jeżeli będziecie się chcieli podzielić swoją opinią, to koniecznie do nas napiszcie.
0: Zrzućmy z siebie sieci starożytnej Grecji. Posłuchajmy teraz Ferego Briana i Evelon. Po nim przyleci do nas fragment ścieżki dźwiękowej z filmu animowanego Podniebna Poczta Kiki.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek Lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już w poniedziałek po 15:00.
3: Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost, utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowi.
3: Po reklamie.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

Tu RMF Classic. Przed chwilą usłyszeliśmy Rondo Russo z koncertu fletowego Emol Saveria Mercadantego. Teraz niech otulą nas delikatnie dźwięki May It Be, Annie z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Ta nominowana do Oscara piosenka skrywa w sobie pewną ciekawostkę. Obok języka angielskiego usłyszymy w niej także Quenya, czyli jeden z elfich języków stworzonych przez Tolkiena. Uda wam się wychwycić język elfów? A może wiecie, co oznaczają konkretne fragmenty? Poszukajmy, posłuchajmy.

0: Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach. Po reklamie.
2: Dla tych, którzy wybrali polskie morze. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Zrobiło się mocno serialowo na antenie RMF Classic. Ale kto z nas nie lubi czasami podążać za bohaterami i odkrywać ich historii w kolejnych odcinkach i sezonach? Usłyszeliśmy muzyczny temat serialu Gra o Tron. Po nim wybrzmiał utwór z serialu Przygody Robinsona Crusoe. Julia Serzyńska, zapraszam Was na drugą połowę sobotniego wakacyjnego programu. Ważną w nim rolę odgrywa odpoczynek i jak zwykle najpiękniejsza muzyka.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: W tej godzinie zabiorę Was do jedynych w swoim rodzaju ławeczek pomników. Jedna z nich jest w Łodzi, a druga w Lizbonie. Na ławeczce czekają na nas wyjątkowe postacie. A może wiecie, o kim mówię? Zostańcie ze mną i odkryjcie tych tajemniczych bohaterów. A teraz usłyszymy dużo dobrej muzyki. Zaczniemy od utworu Fragile Stinga. Następnie udamy się do świata latających stworzeń, czyli muzyki z filmu Jak wytresować smoka.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe, wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt. 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Kostelanece.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: To było cudowne allegro z koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha. Razem z tymi pięknymi, barokowymi dźwiękami, zgodnie z obietnicą, odwiedzimy teraz dwie wyjątkowe ławeczki.
1: Relaks na ławeczce z RMF Classic.
0: Najpierw zostaniemy na polskim podwórku i odwiedzimy ławeczkę Juliana Tuwima w Łodzi. To absolutna klasyka i jeden z pierwszych oraz najbardziej rozpoznawalnych tego typu obiektów w Polsce. Odsłonięta w 1999 roku przy ulicy Piotrkowskiej rzeźba przedstawia poetę w bardzo naturalnej, swobodnej pozie. Tuwim siedzi lekko pochylony, jakby z uwagą słuchał kogoś, kto właśnie obok niego usiadł. Zgodnie z miejską legendą, potarcie nosa poety przynosi szczęście, przez co nos rzeźby wyraźnie odróżnia się jaśniejszym odcieniem od reszty brązu. Nie tylko w Polsce poeci cieszą się dużym uwielbieniem. Drugą ławeczką, którą dziś odwiedzimy, jest ławeczka Fernando Pessoi w Lizbonie. To jeden z najchętniej fotografowanych punktów portugalskiej stolicy. Przed legendarną, historyczną kawiarnią A Brasileira w dzielnicy Quiado przy stoliku na brązowym krześle siedzi sam Fernando Pessoa, jeden z najwybitniejszych poetów języka portugalskiego. Obok niego celowo pozostawiono wolne krzesło. Każdy może się dosiąść, w myślach zamówić filiżankę espresso i poczuć artystyczny klimat Lizbony z początku XX wieku. A wy macie swoje ulubione ławeczki? Powróćcie do nich myślami przy śpiewie Arety Franklin.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Twarde mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs Megapaka 800 gramów 8,99 za opakowanie oraz wszystkie chipsy Lay's 2 plus 1 gratis. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg różne rodzaje 39,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje.

Tu RMF Classic. Posłuchamy teraz muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przed nami Allegro z Eine kleine Nachtmusik. Ten niemiecki tytuł dosłownie oznacza mała nocna muzyka.

Na antenie RMF Classic wybrzmiało preludium G-moll op. 23 nr. 5 Sergiusza Rachmaninowa. Za chwilę usłyszymy muzykę z dwóch kultowych filmów, chociaż w niczym do siebie niepodobnych. Zanim wam zdradzę tytuły, to może warto wspomnieć, że dwa dni temu ruszył we Wrocławiu festiwal Nowe Horyzonty. To bardzo ciekawe wydarzenie łączące kino, sztukę, muzykę i dobrą zabawę. Na kilkanaście dni Wrocław zamienia się w miejsce spotkań twórców i widzów z całego świata, których łączy miłość do dobrego kina. Wybieracie się? My już jesteśmy na miejscu i będziemy wam opowiadać o Nowych Horyzontach. Wróćmy do tych dwóch kultowych, ponadczasowych filmów. Przed nami muzyka Billa Withersa z filmu Notting Hill. Po niej udamy się w świat Johna Williamsa i Gwiezdnych Wojen.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak produkty do prania Persil. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
9: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs Megapaka 800 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz wszystkie chipsy Lay's 2 plus 1 gratis. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Różne rodzaje 39,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
11: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka Ennio Morricone z filmu Pewnego razu na Dzikim Zachodzie otworzyła tę godzinę. Po niej usłyszeliśmy utwór Davida Schwartza z filmu Przystanek Alaska. Tu Julia Sarzyńska. Rozpoczęła się ostatnia godzina naszego wakacyjnego, sobotniego programu.
1: Czas relaksu w RMF Classic.
0: Przed nami dziś jeszcze dużo dobrej muzyki oraz leśna kąpiel. Dzisiaj odwiedzimy popularne szlaki w Polsce, które pozwalają odkrywać las na nowo. Ale zanim zanurzymy się w drzewach, liściach, ziemi i śpiewie ptaków, posłuchajmy piosenki o wolności. Przed nami Bryan Adams i Here I Am z filmu Mustang z Dzikiej Doliny, mojej ukochanej bajki z dzieciństwa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy w filmową podróż u boku wspaniałej aktorki, która swoje serce oraz ekranowe życie dzieli między Australię a Amerykę. Nicole Kidman. Nie zabraknie pięknych paryskich uliczek, ale też i bezkresnych prerii czy wielkich metropolii. W programie muzyka z filmów takich jak Oczy szeroko zamknięte, Godziny i Moulin Rouge.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.

Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

0: Weekend to wspaniała okazja, by spędzić czas wolny na łonie natury. Co sobotę o tej porze inspirujemy Was do tego, by w te wakacje trochę więcej czasu spędzić w otoczeniu drzew i po bliskim lesie. W tym odcinku Leśnych Kąpieli Jadwiga Polus opowie Wam o kilku najbardziej popularnych szlakach ciszy, które warto odwiedzić w trakcie wakacyjnych podróży po Polsce.
1: Leśne Kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
2: Dziś nie będziemy zdobywać kilometrów ani liczyć kroków, nie będziemy też sprawdzać czasu przejścia w leśnej kąpieli, bowiem cel jest zupełnie inny. Iść tak wolno, by wreszcie zauważyć to, co zwykle pomijamy. W Polsce powstaje coraz więcej miejsc, które pomagają odkrywać las właśnie w taki sposób. W Puszczy Bukowej, niedaleko Szczecina, można wybrać niewielką, około kilometrową pętlę ścieżki zdrowia. Umieszczono na niej m.in. wskazówki dotyczące leśnych kąpieli. To bardzo dobry szlak na początek, także dla rodzin, które chcą połączyć spokojny spacer z prostymi ćwiczeniami i zabawą w uważne obserwowanie przyrody. Warto zajrzeć także w okolice Elbląga. Tamtejsza ścieżka terapii leśnej została przygotowana tak, aby jak najmniej ingerować w otoczenie. Zamiast dużych tablic są dyskretne słupki z kodami QR, a głos przewodniczki prowadzi uczestników przez kolejne etapy uważnego spaceru. Telefon paradoksalnie nie służy tu do sprawdzania wiadomości, lecz pomaga nam na chwilę odłączyć się od zewnętrznego świata. Zupełnie inny charakter ma ścieżka przyrodniczo-sensoryczna na Jamnej w kierunku Tarnowa. Można na niej wsłuchać się w las, obserwować konie i spoglądać w stronę Tatr. To miejsce, które zachęca, by odłożyć telefon, zwolnić krok i pozwolić prowadzić się zmysłom. Kolejno uruchamiać wzrok, słuch, dotyk oraz węch. W tej praktyce bowiem chodzi o powolne zanurzenie się w atmosferze lasu, samodzielnie lub z przewodnikiem. Dostrzec światło przesuwające się po korze, zapach wilgotnej ziemi, wilgotnych kamieni, szelest liści, a czasem nawet własny oddech.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
0: Jeśli nie próbowaliście wcześniej, to ja bardzo polecam przytulanie się do drzew. Oczywiście delikatnie, z wyczuciem. Doświadczenie niesamowite. Ile energii skrywają w sobie te wspaniałe rośliny. A może macie swoje drzewa, do których lubicie się przytulać? Ja mam takie trzy i każde z nich jest wyjątkowe.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
3: Po reklamie.

W RMF Classic usłyszycie piosenkę Michaela Jacksona Beat It. Pomimo mocnego brzmienia, przesłanie utworu jest bardzo pokojowe. Michael Jackson napisał tę piosenkę, aby zachęcić młodych ludzi do unikania przemocy. Artysta uważał, że prawdziwą odwagą jest rozwiązywanie sporów bez walki.

Zbliża się 18, a tym samym kończymy wakacyjny program Czas Relaksu. To były wspaniałe chwile odpoczynku, literackich rekomendacji, wyjątkowych ławeczek, odmętów internetu oraz leśnych kąpieli. Towarzyszyła nam najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak zwykle nie zabrakło wyjątkowej muzyki klasycznej. Już teraz zapraszam Was na program muzyczny Tytusa Hołdysa, który rozpocznie się za kilka minut. Ja dziękuję za to sobotnie popołudnie. Życzę Wam dobrego dnia, a pewnie z częścią z Was usłyszymy się już jutro od 10 na antenie RMF Classic. Na zakończenie ode mnie jeszcze dwa utwory, klasyczne smaczki. W grocie króla gór Suite Per Gynt Edwarda Grieg'a oraz Światło księżyca Claude'a Debussy. Do usłyszenia, Julia Sarzyńska.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

W radiu RMF Classic pora na wakacyjną podróż z gwiazdą, a tą gwiazdą, która dziś oprowadzi nas po swojej jakże bogatej filmografii, która wskaże nam najróżniejsze kierunki świata, jest pięciokrotnie nominowana do Oscara, znakomita aktorka, zdobywczyni jednej statuetki za najlepszą pierwszoplanową rolę w dramacie Godziny, Nicole Kidman. To dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od piosenki Babe Did a Bad Bad Thing. Ten utwór trafił na soundtrack ostatniego filmu w reżyserii Stanleya Kubricka. Chodzi oczywiście o Oczy szeroko zamknięte z roku 1999. Zdjęcia miały trwać pół roku. Ostatecznie spędziłam na planie niemal 2 lata. Ale to był film Stanleya. Gdyby trzeba było, poświęciłabym i kolejny rok. Wspomina pracę nad tym jakże niepokojącym chwilami obrazem sama Nicole Kidman. W Stanleyu wspaniałe było to, że nie chciał być stawiany na piedestale. To była pierwsza zasada, z jaką się zapoznałam. Nie chciał mieć wokół siebie klakierów. Kazał zasypywać się pomysłami. Robiąc ten film, czułam się, jakbym znów kręciła jakiś studencki obraz w Australii. To był szalony, ale piękny czas, kończy aktorka. Oczy szeroko zamknięte były trzecim i przy okazji ostatnim filmem, jaki Nicole nakręciła ze swoim ówczesnym mężem, Tomem Cruise'em. Para poznała się na planie wyścigowego obrazu Szybki jak błyskawica, do którego muzykę napisał Hans Zimmer. Ta muzyka już teraz rozgrzeje naszą antenę.

Szybki jak błyskawica. Muzyka Hansa Zimmera to jeden z tych tytułów filmowych, który rozkręcił karierę naszej dzisiejszej gwiazdy, w towarzystwie której będziemy przemierzać te kinowe, ale i nie tylko lądy. Kolejnym wspólnym filmem Nicole Kidman i Toma Cruise'a był romantyczny western, kino też i przygodowe, Far and Away, za horyzontem, w reżyserii Rona Howarda. Obraz ten kręcono głównie w Billings, w Montanie. Dobrych kilka tygodni zajęło ekipie nakręcenie sceny przedstawiającej wyścig o ziemię w Oklahomie, tak zwane Land Rush. Była to historyczna, szalona gonitwa z końca XIX wieku, w której to tysiące osadników dosłownie ścigało się ze sobą o zajęcie najlepszej wolnej działki. Na planie o szerokości blisko pół kilometra wykorzystano 800 jeźdźców i statystów, 900 koni, mułów i wołów oraz 200 wozów, a do samego sfilmowania tej sekwencji użyto aż 9 kamer. Muzykę do Za horyzontem skomponował John Williams. Przed nami tematy z tej właśnie produkcji, w tym i muzyka towarzysząca tej właśnie szalonej gonitwie.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

Radiu RMF Classic trwa program Wakacyjna Podróż z Gwiazdą. Tą gwiazdą dziś jest Nicole Kidman. Za nami już spotkania z Tomem Hanksem, Penelope Cruz i Bradem Pittem. Wszyscy oni oprowadzają nas po najróżniejszych zakątkach globu i robią to swoimi bogatymi filmografiami, a filmografia Nicole Kidman należy do tych naprawdę udanych oraz wyjątkowych. Za nami już muzyka z filmów, w których Nicole grała wspólnie z Tomem Cruise'em. Wybrzmiały zatem i Oczy szeroko zamknięte. Był też wyścigowy obraz Szybki jak błyskawica, to muzyka Hansa Zimmera. Zaś przed momentem wysłuchaliśmy suity zamykającej romantyczny western Za horyzontem. To ścieżka dźwiękowa maestro Johna Williamsa. Nicole urodziła się w Honolulu na Hawajach, gdzie akurat studiowali jej rodzice. Po 3 latach cała rodzina wróciła do swojej ojczyzny, czyli do Australii, i osiadła w Longville na przedmieściach Sydney. Ziemie, na których leży dziś Longville, były pierwotnie domem dla grupy Kamaregal. Było to liczne plemię aborygeńskie zamieszkujące północny brzeg zatoki Port Jackson. Dziś jednak jest to jedna z najdroższych dzielnic Sydney, w której średnia cena nieruchomości według najnowszych danych oscyluje w granicach 3-3,5 miliona dolarów. Nicole bezustannie podkreśla swój związek z Australią, swoją miłość do niej, choć obecnie głównie rezyduje w Nashville w stanie Tennessee w Ameryce. A jeśli Australia, to i muzyka z filmu o takim właśnie tytule z Nicole Kidman w roli głównej. To produkcja w reżyserii Baza Luhrmanna.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania.

Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.

0: czerwca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Autorem muzyki do tej produkcji, do filmu Australia, jest David Hirschfelder. Australia to opowieść o angielskiej arystokratce Lady Sarah Ashley, która w przededniu II wojny światowej przybywa do Australii, aby uratować odziedziczoną po mężu podupadającą stację hodowli bydła Faraway Downs. Aby ocalić majątek przed przejęciem przez bezwzględnego magnata hodowlanego, Sarah zmuszona jest sprzymierzyć się z szorstkim, lokalnym poganiaczem bydła, granym tu przez Hugh Jackmana. Wspólnie wyruszają oni w spektakularną i pełną niebezpieczeństw podróż, pędząc tysiące sztuk bydła przez setki kilometrów australijskiego buszu. W tej produkcji jedną z ról głównych gra nasza dzisiejsza oprowadzaczka po świecie kina i muzyki filmowej, Nicole Kidman. Australia do kin weszła w roku 2008, natomiast produkcja ta po blisko 15 latach doczekała się też rozszerzonej wersji serialowej. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa. Uwięziony na kwarantannie w domu z masą wolnego czasu reżyser Baz Luhrmann przypomniał sobie o tym, że podczas kręcenia Australii zużył ponad 600 tysięcy metrów taśmy filmowej. I tak powstała seria Faraway Downs, tytuł znacznie różniący się od filmowego starszego brata. Inny narrator, inne wątki, w końcu też i inne zakończenie oraz nowe utwory. Te utwory już teraz w radiu RMF Classic.

Tak brzmi rozszerzona wersja filmu Australia, czyli sześcioodcinkowy serial Faraway Downs z Hugh Jackmanem oraz naszą dzisiejszą bohaterką programu Wakacyjna Podróż z Gwiazdą, Nicole Kidman. Australia, a następnie serial Faraway Downs to dzieło Baza Luhrmanna, a my z Australii przenosimy się już teraz do Francji, do Paryża. Musical typu Jukebox, kolejne dzieło Baza Luhrmanna. Moulin Rouge to historia zmyślona, choć miejsce jak najbardziej prawdziwe. Ten otwarty 6 października 1889 roku budynek położony jest w dzielnicy Czerwonych Latarni, niedaleko Montmartre, a przedstawienia, które miały miejsce w Moulin Rouge, były też motywem wielu obrazów autorstwa Henriego de Toulouse-Lautreca. Zatem zamknijmy oczy i zobaczmy te obrazy, choć chodzi mi tym razem o obrazy filmowe. Musical Moulin Rouge.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.
9: Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love.
10: Please don't start that again.
9: All you need is love.
10: A girl has got to eat.
9: All you need is love.
10: She'll end up on the street.
9: All you

Your Song Eltona Johna w aranżacji kompozytora Craiga Armstronga, następnie miłosny medley zaśpiewany m.in. przez Ewana McGregora i Nicole Kidman. Przed momentem zaś utwór Come What May, piosenka początkowo napisana z myślą o filmie Romeo i Julia, kompozycja, która w finale trafiła jednak na soundtrack tego właśnie musicalu Moulin Rouge. To Nicole Kidman nas dziś oprowadza po świecie kina, muzyki filmowej i przeróżnych lokacji. Teraz znajdujemy się w Paryżu, w dzielnicy Montmartre. Jest to miejsce słynące z pięknych, brukowanych uliczek, dawnej bohemy oraz wyjątkowych widoków na stolicę. To tam znajdziemy ścianę miłości, Le Mur de Je T'aime, czyli mural, na którym wyrysowano słowo kocham cię w ponad 250 językach. Montmartre upodobali sobie również filmowcy z całego świata. Kręcono tam filmy takie jak O północy w Paryżu czy Amelia. Moulin Rouge w rzeczywistości tam jednak nie powstało. Większość zdjęć do tego musicalu kręcono w studiach Disneya w Australii. Z Francji przenosimy się teraz na małą wyspę Jersey, terytorium de facto zależne od Wielkiej Brytanii. To tam rozgrywała się z kolei akcja horroru Inni z Nicole Kidman, który swoją premierę miał zresztą w tym samym roku co musical Moulin Rouge. Muzykę do tej produkcji skomponował jej sam reżyser Alejandro Amenábar. Posłuchaj.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Nasze dzisiejsze wakacyjne spotkanie z gwiazdą, a dokładniej ze wspaniałą aktorką Nicole Kidman, rozpoczęliśmy od terenów Stanów Zjednoczonych. Wybrzmiał chociażby western Za horyzontem, to była muzyka Johna Williamsa. Teraz do tej przy okazji i dawnej Ameryki muzycznie powróciliśmy. Za nami dźwięki z filmu Wzgórze Nadziei, utwór Wayfaring Stranger w wykonaniu Jacka White'a oraz pieśń I Wish My Baby Was Born Tima Eriksena. Tytułowe Wzgórze Nadziei, Cold Mountain, to prawdziwa góra, która znajduje się na terenie Pisgah National Forest w hrabstwie Haywood w północnej Karolinie. Większość zdjęć do tego filmu kręcono jednak w Rumunii. To była jedna z pierwszych tak dużych hollywoodzkich produkcji, których plan właśnie niemal w całości przeniesiono do wschodniej Europy. Powód prosty. Niższe koszty w tym regionie oraz fakt, że w tym konkretnym przypadku Transylwania miała o wiele słabiej rozwiniętą infrastrukturę, taką jak linie energetyczne czy drogi asfaltowe, dzięki czemu była o wiele mniej naznaczona współczesnością. Dla Nicole Kidman ten film obraz Cold Mountain to była też pierwsza tak duża produkcja po roli w filmie, który tej aktorce przyniósł jedynego jak na razie Oscara. Tym filmem były Godziny z muzyką Philipa Glassa. Przepiękna ścieżka dźwiękowa, która już teraz otuli nas z każdej strony tymi swoimi jakże melancholijnymi dźwiękami.

James Newton Howard, jego muzyka zamykająca film Tłumaczka z Seanem Pennem oraz Nicole Kidman w rolach głównych. Nicole Kidman to u jej boku dziś tak muzycznie filmowo wędrujemy po świecie. To ona nas oprowadza po tych najróżniejszych zakątkach globu. Akcja Tłumaczki toczy się wokół planowanego zamachu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku i film ten przynajmniej częściowo kręcono w rzeczywistym gmachu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Była to pierwsza produkcja, która otrzymała taką zgodę. Te wydano jednak dopiero po szczegółowej analizie scenariusza. Kluczowy okazał się tutaj być ogromny autorytet reżysera Sydneya Pollaka. Władze ONZ-u, pełne uznania dla jego wybitnego dorobku oraz artystycznej klasy, zaufały, że zamiast taniej sensacji stworzy on mądre i wiarygodne dzieło. I taka też Tłumaczka przecież była. Organizacja Narodów Zjednoczonych od lat alarmuje o dramatycznym losie tysięcy zaginionych dzieci, które na ulicach wielkich metropolii tracą swoją tożsamość oraz bezpieczeństwo. Poruszający, oparty na faktach film Lion, Droga do domu nadaje tym globalnym statystykom ludzką twarz, pokazując niezwykłą walkę chłopca o powrót do utraconej rodziny. Muzykę do tego filmu, w którym jedną z głównych ról zagrała również Nicole Kidman, skomponował duet Dustin O'Halloran i Volker Bertelmann. Ta ścieżka dźwiękowa, która otrzymała Oscarową nominację, już teraz pojawi się na naszej antenie.

Lion, droga do domu. Nasza dzisiejsza wakacyjna podróż z gwiazdą dobiega już końca. Dziękuję wam bardzo za ten wspólnie spędzony czas w towarzystwie moim i przede wszystkim w towarzystwie Nicole Kidman, fantastycznej aktorki, która nas tak pięknie dziś oprowadzała muzycznie po swojej filmografii i tych najróżniejszych zakątkach globu. Ramię w ramię u jej boku odwiedziliśmy m.in. Australię, Francję, a teraz też Indie, a naszą podróż zakończymy na miejscu, od którego to wszystko dziś rozpoczęliśmy, w Ameryce, a dokładniej w malowniczym nadmorskim miasteczku Monterey w Kalifornii, choć co warto jest podkreślić, akcja literackiego pierwowzoru tej świetnej serialowej produkcji rozgrywała się, uwaga, w Australii i tak to nam się wszystko pięknie spina, jeśli chodzi o karierę i życie Nicole Kidman. River Leona Bridgesa to soundtrack serialu Wielkie Kłamstewka. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się, Tytus Hołdys.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem, RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama. Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Po reklamie.
6: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dzisiaj sobota, 25 lipca. Słońce wzeszło w Krakowie dokładnie o 5 rano, a zajdzie o 20:33. Od dnia przesilenia letniego ubyło nam już 50 minut dnia na rzecz nocy. Księżyc znajduje się obecnie w apogeum, czyli miejscu orbity najbardziej oddalonym od Ziemi. Jest to ponad 405 tysięcy kilometrów. Ruch Księżyca po niebie jest fascynujący. Okrąża Ziemię w ciągu 27,3 dnia, to tak zwany miesiąc syderyczny, jednak odstęp między na przykład dwiema pełniami wynosi 29,5 dnia, a to nazywamy miesiącem synodycznym. Jego orbita jest nachylona względem ekliptyki pod kątem 5 stopni, dlatego czasem jest widoczny wysoko nad widnokręgiem. Pomimo tego, że Księżyc jest 400 razy mniejszy od Słońca, jest 400 razy bliżej. Dlatego czasem Księżyc może zasłonić tarczę słoneczną. To zjawisko nazywamy zaćmieniem Słońca. Najbliższe całkowite zaćmienie Słońca, które będzie widoczne w Krakowie, będzie już 7 października 2135 roku. Już teraz zapraszam do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach na 9:38 na obserwację. A jeśli nie chcecie tyle czekać, to już 12 sierpnia będzie można podziwiać całkowite zaćmienie Słońca, jednak w Hiszpanii. Księżyc obraca się wokół własnej osi dokładnie w tym samym czasie, w jakim krąży dookoła Ziemi. Dlatego z Ziemi stale widzimy tą samą stronę Księżyca. Jak do tej pory, tylko 12 astronautów spacerowało po jego powierzchni. Jeden z nich nawet zagrał w golfa na Księżycu. Z powodu braku atmosfery na Księżycu nie występuje erozja, jak na Ziemi. Dlatego wszystkie ślady pozostawione przez astronautów będą tam trwały przez tysiące, może nawet miliony lat. W kwietniu byliśmy świadkami misji Artemis II. Czteroosobowa załoga okrążyła Księżyc i wróciła bezpiecznie na Ziemię. Teraz znamy już skład osobowy misji Artemis III. Ta misja będzie jeszcze misją testową na orbicie wokół Ziemi i dopiero Artemis IV ma zabrać 4 osoby w stronę Księżyca, a najprawdopodobniej dwoje z nich wyląduje w okolicy południowego bieguna księżycowego w 2028 roku. Artemis to nie jest przypadkowa nazwa wybrana dla misji. Artemis, czyli Artemida, to w mitologii greckiej córka Zeusa i Leto, siostra bliźniaczka Apolla. A jak pamiętamy, pierwszy program księżycowy nosił właśnie nazwę Apollo. W NASA nic nie dzieje się przypadkiem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: To pierwsze w moim zbiorze japońskie wydawnictwo klubowe, wydane w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, indeks tak drobiazgowy, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej. Na etykiecie każdej ze 100 płyt widnieje napis Not for Sale. Po to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaprezentuję pierwszą płytę, która jest składanką popularnej muzyki w wykonaniu orkiestry André Castellaneta.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: W listopadzie 1940 roku ponownie pisze do Dernałowicz. Halinko najdroższa, ważne zdarzenia zmusiły nas do telefonowania do ciebie na ręce Reni Gombrowicz. Oznajmił pan Armin osobiście, że cały Bratów przechodzi w ręce rządu niemieckiego, że ani jednym sprzętem nie wolno rozporządzać, że prócz mnie może być jedna osoba jako flegerin i służąca do wszystkiego. Zabrali konie, bryczki, wolant, uprząż, trzodę i tak dalej. Ogród tylko do alejki porzeczkowej, czyli niecała morga. Cieplarkę każe rozebrać. Szybki, które były złożone, kazał odesłać. Na górze był i kazał oddać łóżka, pościel, bieliznę, szafy, stoły, wszystko notując. Żądał ścierek, ale jak mu Bożenka pokazała łataną i dziurawą, zrezygnował. Dosyć speszony wyjechał i zapowiedział, że do Bratowa nie pojedzie. Jesteśmy jednak pogodnej i spokojnej myśli. Bóg nas ma w swojej pieczy i miłosierdziu. Nie wykoleiła nas ta sprawa, ale dała dużo do myślenia. Z kondolencją przychodzą i przyjeżdżają różne osoby. Ludność miejscowa mocno tym przejęta. Ale za to mamy wiośnianą pogodę i bardzo piękne nabożeństwa i przepiękne, gorące kazania oparte na słowach Ewangelii. Może by mi ksiądz Lichnerski przywiózł 4 Ewangelie i psalmy z verbum. Załączam 20 zł i proszę dużymi literami. Uściśnienie najserdeczniejsze tobie, Halinko, Reni Gombrowicz i wszystkim bratkom kochanym. Matunia. W 1945 roku Kleniewska ofiarowuje Halinie Doria Dernałowicz, Zofii Nosalewskiej i Krystynie Popiel pozostałości po folwarku w Dratowie z przeznaczeniem na małe seminarium ognisk domowych dla narzeczonych i wychowawczyń. Umiera 10 września 1947 roku w Wiktorynie pod Lublinem, w folwarku ofiarowanym siostrom pasterkom. Do końca życia pozostaje osobą ciepłą, radosną, cierpliwie znoszącą starość i związane z nią ograniczenia. Tak wspomina dzień jej pogrzebu Halina Doria Dernałowicz. Pogrzeb pani Kleniewskiej był cudowny. Słonecznie, ciepło i jasno było na świecie tak, że miało się ochotę dzielić jej radość niebieską. Rozsłonecznionym światłem żegnały ją Kluczkowice i wiele, wiele osób, które odprowadziły ją na wieczny spoczynek. Halina Doria Dernałowicz i Krystyna Popiel inicjują powstanie apostolskiej placówki w Pewli Małej koło Żywca. Jest to ośrodek formacji duchowej dla młodzieży. Funkcjonuje od 1946 do 1960 roku. Ośrodek początkowo działał jako dom w czasów Caritas, a od 1949 roku jako dom diecezjalny.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
4: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w Muzyce spod igły odcinek lekki, letni, w sam raz na taki leniwy wieczór. Ja na pewno, a i niewielu z Was miało w ręku takie wydawnictwo, jakie ja mam w tej chwili w rękach. Może dlatego, że waży ponad 30 kg, że wydane zostało w Japonii dla Japończyków i że nie dało się tego kupić w sklepie płytowym. Pisałem o tym tydzień temu w Klubie Muzyki spod igły na Facebooku, a dzisiaj posłuchamy muzyki. To ośmioboksowy zestaw wydany w 1983 roku przez CBS Sony Family Club w Japonii. 100 płyt, 100 numerowanych nagrań, bardzo drobiazgowy indeks, taki, że przy każdym utworze podano dzień sesji nagraniowej, a na etykiecie każdej płyty widnieje napis Not for sale, bo to wydawnictwo trafiało wyłącznie do członków klubu płytowego jako forma przywileju, a nie towaru. Zaczynamy od pierwszej pozycji tego indeksu, no bo skoro Japończycy zdecydowali, od czego zacząć muzyczną edukację swoich rodzin, to zacznijmy tak, jak i oni. Ale niech Państwa lekkość tej muzyki nie zwiedzie, bo potem będzie już całkiem serio. Określenie składanka, no bo taka jest ta pierwsza płyta, wiem, że nie brzmi dobrze, bo to taka popularna lista przebojów nadająca się doskonale na koncert w letniej parkowej muszli, więc kiedy jej nie zaprezentować jak teraz? Nie musimy znać się na muzyce klasycznej, nie musimy rozpoznawać, kto to skomponował, ale w wypadku tego wydawnictwa ktoś bardzo postarał się, żeby zachęcić. Zresztą to ciekawa rzecz. W tym stupłytowym zestawie ta pierwsza płyta jest w dwóch egzemplarzach. Sądzę, że dlatego, że ten egzemplarz pierwszej płyty był wysyłany jako zachęta do subskrypcji. A czego ja dzisiaj od Państwa oczekuję? Właściwie tylko jednego, żebyście sobie siedli, posłuchali, powiedzieli, o jakie to ładne. Więc nie będę Was męczył nazwiskami kompozytorów, ani tytułami zaprezentowanych fragmentów. Powiem tylko, że na dzisiejszej płycie jest tych fragmentów klasyki 14. Ale dla nas to może być też ciekawy pretekst do tego, żeby opowiedzieć o japońskiej kulturze i świadomie tworzonej, wykształconej klasie średniej w Japonii w 70. latach ubiegłego wieku. Dwa słowa o wykonawcach, zanim ich usłyszymy. To orkiestra André Castellaneta, urodzony w Petersburgu, bardzo zamerykanizowany dyrygent, twórca własnego stylu takiej eleganckiej, lekkiej klasyki i wieloletnia twarz koncertów promenadowych nowojorskiej filharmonii. Jego orkiestra istniała właściwie po to, żeby pięknie i przystępnie brzmieć w salonie, nie w sali koncertowej. No, trudno o lepszy wybór na otwarcie kolekcji, która wprost w tej części nazywała się muzyka domowa. No bo pierwsza część tego koncertu, stupłyt, taki właśnie nosi tytuł, zanim potem przejdzie w cykl całych symfonii, koncertów i kwartetów. Każda okładka płyty, każda ze 100, przypominam, to osobna perełka. Prezentuje światowe dzieła sztuki malarskiej, precyzyjnie dobrane do nastroju i epoki prezentowanej muzyki. Ta pierwsza płyta skrywa poza tym taką ciekawą pułapkę kulturową, bo jej tytuł to Klejnoty Madonny, a przecież w Europie tytuł jest jednoznacznie religijny, przywołujący procesję, figurę sakrum. Warto jednak wiedzieć, że to, czego Państwo posłuchają, to czysto orkiestrowy intermezzo z opery Wolf Ferriego. To Rzeczywiście, Klejnoty Madonny, taki jest tytuł tej opery, ale to neapolitański dramat namiętności, w którym skradzione klejnoty z figury Madonny są tylko pretekstem fabularnym dla historii miłosnej, a nie tematem nabożnym. No, a skoro usłyszymy samo instrumentalne intermezzo, bez słowa i bez fabuły, to dla japońskiego słuchacza, dla którego maryjna ikonografia nie niesie żadnego ładunku, ten tytuł musiał znaczyć właśnie coś zupełnie innego niż dla katolickiej Europy. Taką egzotyczną, południową fantazję o Zachodzie. Klejnoty, tajemnica, Neapol. To tylko moja teza. Ale ta sama nazwa, popatrzcie państwo, i dwa różne światy znaczeń. Klejnoty Madonny. No a teraz owo Not For Sale. To nie jest kaprys marketingowy. To klucz do zrozumienia całej filozofii tego wydawnictwa. Bo Japonia lat 70. i 80. przeżywała coś, co można nazwać narodzinami nowej klasy średniej, z prawdziwymi ambicjami kulturowymi. Inżynier, urzędnik, nauczyciel, lekarz. Pokolenie, które budowało cud gospodarczy, chciało też budować coś więcej niż dobrobyt. Chciało poczuć się częścią światowego dziedzictwa kulturowego, a nie tylko biernym odbiorcą. I tu właśnie wchodzi CBS, Sony Family Club. Model, w którym płyty nie są towarem kupowanym pod wpływem impulsu na wystawie sklepu, tylko elementem długotrwałej subskrypcji i przynależności właśnie klubu. Otrzymanie takiego zestawu było gestem lojalności wobec firmy i wobec klienta, ale też sygnałem dla samego siebie. Jestem kimś, kto systematycznie buduje swoją kulturę. Stąd też taka obsesyjna dokumentacja, o której wcześniej wspomniałem. Data sesji, nazwa sali, nazwisko producenta. To nie jest przypadek. To jest wyraz przekonania, że skoro inwestuje się w kulturę, to robi się to porządnie ze świadomością źródła. Do całego zbioru dołączono świetnie wydany album, książkę opowiadającą o kompozytorach i wykonawcach. Tych wykonawców, zaznaczam, warto wymienić, bo to najważniejsze nazwiska XX wieku, a Japończycy chcieli poznać nie tylko kompozytorów, ale i wykonawców, i tych, którzy stali za konsoletą. I przypomnę, okładka każdej płyty, malarskie dzieło, oczywiście z jego opisem. Zatem poznajemy nie tylko muzykę, poznajemy europejską kulturę i to tak porządnie. Dopiero wiele lat później zobaczymy w Europie luksusowe autokary, z których wysypie się grupa Japończyków, którzy mają specjalny program zwiedzania Europy. W tydzień to wszystko, co najważniejsze. Od Rzymu przez Paryż, Barcelonę, aż po Kraków. Tutaj wszystko w pół dnia. Wracam do muzyki. Druga sprawa, którą chciałbym tutaj podkreślić, to chyba taka najważniejsza różnica między tym zestawem, a tym, co w tym samym czasie działo się na Zachodzie, bo przecież składanki klasyki istniały w Europie i w Ameryce. Takie tanie, budżetowe płyty z supermarketu z okładką przedstawiającą jakiegoś anonimowego dyrygenta i orkiestrę, której nazwa brzmiała szumnie, ale w rzeczywistości był to sesyjny zespół zebrany na jedno popołudnie. Czasem na tych płytach nawet nie ma składu wykonawców. Liczyła się cena i rozpoznawalność melodii, a nie wykonanie. Japoński model w tym przypadku idzie zupełnie w przeciwnym kierunku. Tutaj nie ma niczego przypadkowego. Jest Bernstein z Nowojorską Filharmonią, jest Bruno Walter, jest Horowitz, Rubinstein, Kassel z Oistrach. Japończycy nie budowali kompilacji z tego, co było tanie i dostępne. Budowali ją z tego, co w danym repertuarze nazywało się wprost najlepsze na świecie. Niezależnie od tego, ile to kosztowało i niezależnie od tego, czy dany wykonawca nagrywał dla CBS, dla RCA, dla Erato, czy dla kogokolwiek innego. To jest ta różnica między składanką a kanonem. No to zapraszam państwa do bardzo lekkiej pierwszej strony płyty Klejnoty Madonny, otwierającej kolekcję 100 płyt japońskiego klubu. André Castellanets i jego orkiestra.

w RMF Classic słuchamy letniej edycji muzyki spod igły, niezmiennie realizowanej przez Bartka Niedźwieckiego i prowadzonej przez Wojtka Padiasa. Słuchamy dzisiaj pierwszej ze 100 płyt japońskiego klubowego wydawnictwa. Pierwsze 16 płyt nosi wspólny szyld muzyka domowa. I to nie jest wcale przypadkowy zlepek przebojów. To 16 osobnych, tematycznie zamkniętych setów muzycznych. Każdy ma swoją okazję, każdy ma inny nastrój. Jest ten set otwierający, którego słuchamy, salonowy, na spokojny wieczór. Jest zestaw tańców i marszów, jest zatem coś żywszego, jest osobny set samych wiedeńskich walców i polek Straussa, jest zestaw uwertur operowych, jest coś dla dzieci i rodziny, w tym przypadku Piotruś i Wilk razem z Karnawałem Zwierząt. Jest set inspirowany podróżą, jest Respighi i Grofe, czyli rzymskie sosny obok kanionu Colorado. Jest Gershwin jako jedyny taki czysto amerykański akcent. I wreszcie cztery sety czysto instrumentalne, każdy poświęcony jednemu instrumentowi, czy też nastrojowi. Perły baroku, perły fortepianu w dwóch odsłonach, wszystkie perły skrzypcowe i na koniec cała muzyka gitarowa z Johnem Williamsem. No i tutaj przeszliśmy zgrabnie przez 16 ze 100 płyt i dochodzimy do tej poważniejszej. Od pozycji 17, czyli od płyty 17, zaczynają się symfonie w dwóch obszernych tomach, od Haydna po Szostakowicza, a potem koncerty, muzyka kameralna i na końcu wielkie formy wokalno-instrumentalne, łącznie z rekwiem Mozarta. I chcę przejść przez na chwileczkę, jeśli Państwo pozwolą i wytrzymają mnie, jeszcze do drugiego wątku tego tematu, bo mnie się wydał bardzo ciekawy. Bo to taki zestaw niezwykle starannie przemyślany od strony nastroju i okazji słuchania i on nie powstał w próżni. Powstał w kraju, w którym w tym samych latach budowano coś od podstaw, coś, czego wcześniej nie było. Masowy, domowy rynek sprzętu wysokiej wierności odtwarzania, czyli hi-fi. Japonia lat 70. to już nie jest kraj tranzystorowych radioodbiorników. To kraj, w którym takie firmy jak Sony, Denon, Pioneer, Technics, Kenwood czy Yamaha rywalizują ze sobą o taki mikron precyzji w gramofonach, wzmacniaczach i głośnikach i wygrywają te rywalizację z całym światem. Wtedy właśnie powstało zjawisko, które Japończycy nazwali audiomania. Cała kultura entuzjastów dźwięku ze specjalnymi czasopismami, salonami odsłuchowymi, rytuałem kupowania sprzętu nie w gotowym zestawie, tylko element po elemencie, budowany czasem latami, no tak jak kolekcja płyt. I to wtedy też pojawiły się inne kable. Srebrne albo z czystej miedzi, albo grube, albo składające się z setek nici. Po to, żeby ten nasz zestaw do słuchania muzyki jeszcze piękniej zagrał i żebyśmy mieli więcej frajdy z jego zbierania. I teraz najciekawsze. Te dwa światy, wydawcy płyt w przypadku tego klubu i producenci sprzętu, to nie rozwijało się obok siebie. Te światy się przenikały. Często dosłownie pod jednym dachem, no bo sama nazwa CBS Sony jest tego najlepszym dowodem. To spółka joint venture założona w 1968 roku właśnie po to, żeby połączyć amerykańską treść muzyczną z japońską technologią odtwarzania tej muzyki w jednej firmie. Domyślam się, że taki klubowy zestaw jak nasz, z dokładnie udokumentowaną datą nagrania, informacją, czy sesja na przykład była już cyfrowa, trafiał właśnie do rąk ludzi, którzy nie tylko kolekcjonowali muzykę, kolekcjonowali też sprzęt, na którym chcieli tej muzyki słuchać. Płyta jest odniesieniem, na której sprawdza się nowy gramofon. To wtedy w Japonii było coś zupełnie naturalnego. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem wtedy nie powstało słowo odsłuchy. I pozwolę sobie na jeszcze jedną tezę, którą stawiam bardziej jako obserwację niż twardy fakt. Otóż Japonia lat 60. i 70. to rynek dość zamknięty, produkujący w ogromnej mierze dla samej siebie, z własnymi standardami, własnym gustem i własnym rytmem.
I może właśnie ta izolacja, ten brak konieczności ścigania się z gustem zewnętrznego odbiorcy pozwoliła wykształcić coś, co nazwałbym japońską obsesją odpowiedzialności za jakość. Nie chodziło o to, żeby sprzedać. Chodziło o to, żeby nie zawstydzić się przed samym sobą, przed własnym środowiskiem, przed etosem rzemieślnika, który każdą niedoróbkę uważał za osobistą kompromitację. Ten sam etos, który kazał inżynierowi w fabryce Denona domagać się jeszcze wielkiej, większej precyzji igły gramofonowej, kazał redaktorowi tego zestawu wypisać dzień sesji nagraniowej z dokładnością, jakiej nikt od niego nie wymagał. Jakość sprzętu, jakość płyt, w tym sensie oba zjawiska połączyły się ze sobą. I nie jest to efekt konkurencji rynkowej, tylko

Wyszyńskich w dziale poświęconym Chopinowi pojawia się jedno jedyne japońskie nazwisko – Hiroko Nakamura w zestawie Perły Fortepianu nagranym w Tokio. To niepozorny, ale taki, myślę, wymowny szczegół. Ten bok przecież miał być hołdem dla zachodniego kanonu, ale w tym jednym miejscu, przy Chopinie właśnie, twórcy tego zestawu postanowili pokazać, że i Japonia ma coś do powiedzenia w tym repertuarze. Jakby chcieli powiedzieć, potrafimy nie tylko słuchać, potrafimy też grać. No i na koniec jakość samego wydania, bo to nie jest tylko treść muzyczna, to także piękny przedmiot, druk i opracowanie graficzne powierzono Dai Nippon Printing, jednej z największych wtedy drukarni na świecie. Papier, oprawa, sposób złożenia informacji w indeksie, wszystko to zaprojektowano z tą samą starannością, z jaką w tym samym kraju projektowano wtedy sprzęt audio, o którym mówiłem przed chwilą. Ten zestaw miał być przedmiotem, który się ma, a nie tylko się słucha. Trochę jak dobra encyklopedia, po którą sięga się rzadko, ale musi mieć godne miejsce na półce.

0: Bardzo Państwa przepraszam, że się tak okropnie rozgadałem, ale nie ukrywam, że mnie szczególnie ten ośmioboksowy zestaw ciekawi i ekscytuje. Tak czy inaczej, to jest na dzisiaj wszystko. Ta letnia wycieczka do Japonii roku 83 już się kończy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólne słuchanie muzyki spod igły i do usłyszenia za tydzień.
1: Wakacyjna muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek Latro.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
1: Kierunek Latro. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już w poniedziałek po 15:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00 w RMF Classic.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Noa ścisnął dłonie na kierownicy jej roweru, który zaoferował się wnieść na górę, a na jego ramieniu wisiał ciężki plecak Darii. Ona sama wpatrywała się w swoje rzeczy w rękach tego obcego mężczyzny, jakby nie dowierzała, że za chwilę wpuści go do swojej twierdzy. Może chcesz się umówić innego dnia? Zaproponował. Chociaż wszystkie zamki były już otwarte. Milczała, zagryzając usta i ściskając w dłoniach swoją sznurkową skakankę, którą była przypasana jak samuraj. To nie jest dziwne. Kontynuował ciszej. Nie potrafię sobie wyobrazić, co przeżyłaś i doskonale rozumiem twoje obawy. Może przedwcześnie zaproponowałem ci nagranie. Gdyby było ci łatwiej podczas rozmowy, możecie wesprzeć przyjaciółka, chłopak albo mama. Ja nie mam nic przeciwko. Ludzie wyczuwają emocje bohatera, słuchając odcinka. Najważniejsze, żebyś czuła się komfortowo. Zapewnił. Spojrzała na niego z wdzięcznością. Sama nie wiem. Bąknęła. Przyjaciółek nie mam, a przed napadem spotykałam się z takim jednym typem z pracy, ale sytuacja go przerosła i przestał do mnie dzwonić. To nie było nic poważnego. Mama mieszka na Podkarpaciu i nawet nie wie, że to się wydarzyło. Nikt z mojej wsi nie wie. Wolałabym, żeby tak zostało. Jasne, obiecał. Zmienimy ci personalia i zdecydowanie nie podam twojego adresu. Jeśli chcesz, podrasuję twój głos i nikt z rodziny cię nie pozna. Możesz być spokojna. Fajnie. Zmusiła się do smutnego uśmiechu. Więc jesteś całkiem sama? Podsumował. To musi być trudne życie. Jest jak jest. Odpowiedziała od razu, a w jej głosie wyczuł lekką irytację. Jak ludzie dowiadują się, co przeżyłam, najpierw niby okazują współczucie, ale zaraz potem patrzą na mnie inaczej. Myślą pewnie, czy ona zachowywała się prowokacyjnie, a może go zachęcała? Pewnie łaziła po nocy w kusej spódnicy i sama prosiła się o seks. Bo większość tych dupków myśli, że chodzi o seks. A to nie tak.
2: Słuchaj, wolałbym, żebyś się nie wystrzelała i powiedziała to do mikrofonu.
1: Przerwał jej, dotykając delikatnie ramienia Darii, ale odskoczyła, jakby ją uderzył. Przepraszam. Wyszeptała i nabrała więcej powietrza. Nie lubię, jak ktokolwiek mnie dotyka. To odruch, sorry.
2: Jasne, chyba rozumiem. To znaczy, staram się.
1: Dukał. Obejrzał się za siebie, chociaż na klatce nikogo nie było i panowała idealna cisza. Przez to ich głosy niosły się po całej przestrzeni, mimo że starali się szeptać.
2: Nie powinniśmy gadać tutaj, uciął Noa.
1: Poprawił ciężki plecak na ramieniu, a potem nagle zdjął go i oparł o ścianę. To samo zrobił z rowerem.
2: Może zostawię tutaj twoje rzeczy i odejdę, a ty się zastanowisz i dasz mi znać, kiedy będziesz gotowa?
1: Zaproponował.
2: Ja mam czas i jestem cierpliwy. Czasami przygotowuję się do odcinka pół roku albo i dłużej. Naprawdę, to nie piekarnia. Możemy się nagrać, jak będziesz już pewna, że na serio chcesz podzielić się z ludźmi tym, co przeżyłaś.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i

0: brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.